0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Philadelphia.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

piosenkę o pająkach z rana. Być może jeżeli na kogoś nie działa zbyt dobrze pobudka po dobremu, no to może trzeba strachem obudzić, no to System of a Down to zapełniło. No i jeżeli chodzi o System of a Down, to Shavo Odadjian, proszę Państwa, spełnia się filmowo. I w ogóle to też te najbardziej znane teledyski System of a Down, czyli Aerials i Toxicity, zostały w ogóle przez niego zmontowane, a tam montażu było naprawdę dużo. No i co więcej, jeżeli chodzi o to, no to basista System of a Down w ogóle współpracował m.in. z Hansem Zimmerem, czyli jedną z takich najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o muzykę filmową w ogóle. Pojawił się w teledysku do AC/DC, pojawił się w Zoolanderze, bardzo dobrej komedii swoją drogą. No i teraz będzie grał postać Zwola, będzie grał postać negatywną w... Jeżeli lubicie kryminały, to będziecie znali serial w kontynuacji serialu Dexter, więc można się tylko domyślać, jakimi obrzydlistwami będzie się pan Shavo otaczał i co będzie robił. No także gratulujemy kariery, jeżeli chodzi nie tylko o muzykę, ale również o filmy. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt przerażającą postacią, bo szkoda by było później patrzeć na jego muzykę tylko przez pryzmat postaci serialowej. No i w temacie kryminałów piosenka o tytule For I Am Death.

Ależ ten czas leci. Tak patrzę na zegar i nie dowierzę. On 23 minuty po godzinie 7, a to oznacza, że zobaczymy sobie, co piszczy w lubelskiej prasie. No więc na sam początek dziennikwschodni.pl z informacją ważną, jeżeli chodzi o kulturę i o dzielnicę Tatary. Tatary zyskują nowe miejsce wydarzeń. Trwa przebudowa amfiteatru. Na Tatarach trwa przebudowa osiedlowego amfiteatru. To jedna z najważniejszych inwestycji rewitalizacyjnych realizowanych w tej części Lublina. Uwaga, informacja niestandardowa. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Dobra informacja. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, gdzie to się znajduje w ogóle, bo być może nie wychodzicie poza swoją własną dzielnicę, albo jeżeli mieszkacie na Tatarach, to wtedy tym bardziej ważna informacja, no to można sobie zobaczyć, gdzie przebiegają te prace i co więcej, można też zobaczyć, jak już teraz wygląda ten amfiteatr, a muszę przyznać, że wygląda całkiem nieźle. Dalej lublin112.pl. Informacja dobra dla tych, którzy lubią narzekać na komunikację miejską w Lublinie, a narzekać jest na co, przyznaję. Lublin chce kupić 15 przygubowych autobusów elektrycznych. Ruszył przetarg. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie ogłosił przetarg na zakup 15 przygubowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Miasto rozpoczyna także test elektrycznego modelu Irizar IE-Tram 12M, przepraszam, trudna nazwa. A lubelskie MPK zakończyło odbiór 9 nowych autobusów hybrydowych, więc w niedługim czasie prawdopodobnie będziemy mieć nowe autobusy na ulicach. Czy zwiększy to ilość kursowania? Trudno powiedzieć, ale być może tak. A na Kurierze Lubelskim? No na Kurierze Lubelskim sytuacja jest następująca. Albo możemy przeczytać o tym, że spadła rakieta w Tarnawie, co wiemy. Albo z przyjemniejszych informacji, uwaga, przepis na knedle ze śliwkami. Więc jeżeli ktoś by chciał zjeść sobie knedle ze śliwkami, a jednak klasyk polskiej kuchni, to odsyłam. Na kurierlubelski.pl jest tam cały przepis, więc nie ma za co. To tyle, jeżeli chodzi o lubelską prasówkę. Następna po godzinie 9:00 ogólnopolska i ogólnoświatowa.

0: wbrew temu, co zaśpiewał Artur Rojek, wcale jeszcze nie koniec, także spokojnie. Czas na informacje drogowe z Lublina i z Polski. W Lublinie ogólnie dosyć spokojnie, poza tym, że przytkał się fragment drogi 830 przy skręcie na Uniszowice, więc jest 19 skrętem na Uniszowice. Tam obecnie jakieś, wygląda na to, że są przestoje. Poza tym Lublin przejezdny, nie powinniście doświadczać większych korków. No przypominam jeszcze, że na Unii Lubelskiej przeniosło się obecnie ruch na już nowy most. Jeżeli chodzi o wiadomości z Polski, bo być może wyjeżdżacie dzisiaj, jest piątek, więc jest to możliwe, na S8 488 km w województwie mazowieckim pomiędzy Radzyminem Północ a Wolą Rasztowską doszło do zderzenia samochodów osobowych. W tym momencie w stronę Białegostoku jest zablokowany tam jeden pas, a jeżeli chodzi o województwo łódzkie, to na S14 23 km w Konstantynowie Łódzkim, a pomiędzy również węzłem Łódź-Retikina doszło do tego, że ciężarówka zjechała z drogi i uderzyła w bariery ochronne, więc tam również jeden pas w kierunku Wrocławia jest obecnie zajęty. Jeżeli chodzi o informacje drogowe, to tyle. Jeżeli macie informacje z Polski, tudzież ze świata, jeżeli chodzi o korki, to dawajcie znać 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A jeżeli chodzi o pogodę dzisiejszą, obecnie 19 stopni, no i dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciepło. Lampa cały dzień maksymalnie do stopni 36, więc wiecie, nałóżcie sobie krem do opalania, weźcie ze sobą kapelusz i siedźcie w miarę możliwości w chłodnych pomieszczeniach. Ciśnienie dość wysokie, 1018 hektopaskali, a biometr dzisiaj powinien nam dopisywać.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

18 minut pozostało do godziny 8. Być może słyszeliście kiedyś, że nasz gatunek, ludzie, najlepiej uczymy się na błędach, po prostu. No i w Stanach Zjednoczonych, bo gdzie by inaczej, doszło do następującej historii. Pan kupił pistolet 9 mm, no tak tam jest, że można wejść do sklepu, niczym my wchodzimy do mięsnego, wybrać sobie, co nas kręci i kupić. No i kupił sobie, no i postanowił na parkingu nagrać, jak posługiwać się takim pistoletem w sposób bezpieczny. Jego dziewczyna chwyciła telefon, on zaczął pokazywać, jak się posługiwać. No i coś nie wypaliło, a właściwie wypaliło, tylko nie do końca w tę stronę, w jaką chciał, bo wypaliło w nogę. No i pan został w trakcie szkolenia ludzi, dla których nagrywał to wideo, postrzelił sam siebie przez przypadek w nogę. Na szczęście przeżył, nic mu się nie stało. No ale, jak to mówi klasyk, jak się nie wywrócisz, czy jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, a jak się nie postrzelisz, to się nie wyleczysz, bo nie będziesz czego. Ach, ale pięknie to złożyłem. No i w temacie w takim razie strzelania wszelkiego rodzaju, żeby uczcić to, że panu koniec końców w miarę możliwości nic się nie stało i przeżył, shotgun od Limp Bizkit.

hałaśliwe Keo i Heinz. Takie shoegaze'owe bardziej, jeżeli chodzi o brzmienie, ale na poranek myślę też się całkiem nieźle nadaje. Zbliża się weekend, drodzy Państwo. Weekend w Lublinie oznacza, że będzie się działo dużo, no jak to w lato zwykle się dzieje, wiadomo, od jesieni różnie to bywa. No ale właśnie, jest piątek, zbliża się weekend, więc moje pytanie brzmi, jak drodzy Państwo planują ten weekend spędzić? Piszcie 515-515-982, może kogoś zainspirujecie, może nawet mnie. I wtedy będę Wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. 515-515-982. Jak zamierzacie spędzić najbliższy weekend, który zapowiada się gorąco, ale również całkiem nieźle, jeżeli chodzi o możliwości turystyczne? A być może na tańczeniu spędzicie ten czas. Niewalczyk od Janerki.

Ależ poranek przy dobrej muzyce szybko mija, już 5 minut po godzinie 8, więc minęła pierwsza godzina naszej wspólnej porannej przygody, czyli audycji o nazwie Głowa do Góry. Witam wszystkich, którzy do nas dołączyli. Bardzo nam miło, że jesteście razem z nami. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek i Głowa do Góry trwa do godziny 10.

0: dziecią. Reklama.
1: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama.
2: Radio C.

trochę Margaret Queen, A Kind of Magic. No i Brian May na gitarze, który już kilkukrotnie w sumie został przez różne magazyny gitarowe uznany za najlepszego gitarzystę na świecie. No i przyznam szczerze, że trochę trudno się dziwić, bo naprawdę gitarzystą był wspaniałym, mimo tego, że Queen często kojarzymy z takimi no hymnami, które pojawiały się w radiach, no żeby nie było, koniec końców tak naprawdę tak brzmiała muzyka popowa w pewnym momencie, tak zwany pop rock. No i faktycznie tutaj Brian May miał duże zasługi, jeżeli chodzi o gitarę, chociaż też widziałem na przykład komentarze internautów, którzy mówili, że jednak Brian May jest zbyt rzadko wymieniany jako jeden z najlepszych gitarzystów na świecie, no więc ja powiem po raz kolejny oficjalnie, że też uważam Briana Maya za jednego z najlepszych gitarzystów, którzy kiedykolwiek żyli, więc myślę, że no, po usłyszeniu tego od Radia Centrum możecie być pewni, że faktycznie tak jest. A jeżeli chodzi o gitarowe brzmienie, to Muse też jest całkiem porządnym zespołem i możecie się przekonać o tym już teraz. Cryogen od zespołu Muse właśnie na naszej antenie.

0: spędzasz lato w mieście.
1: 98 i 98,2 FM. Radio Centrum.
2: Akademickie
1: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.
4: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Wkroczyliśmy na takie rejony muzyczne, które można uznać za troszkę delikatniejsze, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o poranną rozgrzewkę, żeby dojść do siebie po nocy, się obudzić po prostu, to jest to całkiem niezły pomysł, żeby trochę też spokojniejszych rzeczy wam dać. 24 minuty po godzinie 8, no to pozostaniemy przy spokojnych rzeczach. The Whitest Boy Alive i piosenka o tym, że tak naprawdę nigdy podmiot liryczny nie był w stanie wyrobić sobie własnego zdania, bo zawsze słyszał innych i przyjmował je do siebie, a nigdy sam nie pomyślał. No to żebyście mogli sami też pomyśleć od czasu do czasu, może nie zawsze. Burning, The Whitest Boy Alive.

0: już po wpół do dziewiątej, więc czas na informacje drogowe. A więc, jeżeli chodzi o Lublin, to w tym momencie ciągle pewne utrudnienia trwają przy węźle na skręcie na Uniszowice. Na drodze 830 między Uniszowicami a wjazdem na S19, tam ciągle jakiś tam koreczek czy jakieś spowolnienie ruchu trwa. Poza tym, jeżeli chodzi o Lublin, jest dość w porządku, nie powinniście mieć problemów z dojechaniem, dotarciem do pracy. Jeżeli chodzi o Lubelszczyznę jako taką, na drodze krajowej numer 74 na 285 km na odcinku Zamość-Chrubieszów doszło do zderzenia pojazdu w ruchu i obecnie jest tam wprowadzony ruch wahadłowy. Jeżeli macie informacje na temat zdarzeń drogowych, korków, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Jeśli zaś idzie o pogodę, no to obecnie mamy już 25 stopni, więc grzeje słońce już w pełni właściwie. Dzisiaj maksymalnie do 36, więc będzie gorąco. Pijcie dużo wody, bo trzeba. No i ciśnienie dosyć wysokie, 1018 hektopaskali. Padać dzisiaj nie będzie i przez cały dzień raczej będziemy mieli do czynienia z lampą w pełnej krasie.
2: Autopromocja. Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
6: Autopromocja. Reklama.
7: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
8: No ale...
7: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama.
9: Radio Centrum.
10: Najwięcej loka w mieście!

0: 19 minut pozostało do godziny 9, a więc zobaczmy sobie, co tam w trawie piszczy, jeżeli chodzi o koncerty. Na sam początek 11 sierpnia, czyli już naprawdę za niedługo, bo za 11 dni w Lublinie pojawi się zespół Ailstorm razem z Supportem, czyli Metal De Facto. No i Ailstorm to są piraci, więc spodziewajcie się imprezy podlewanej grogiem przy pieśniach o morzu, kobietach i napadaniu na hiszpańskie statki pełne bogactwa. Ailstorm zagra w Fabryce Kultury Zgrzyt 11 sierpnia. 15 sierpnia w Lublinie 83. Trash Attack, czyli coś dla tych, którzy lubią mieć miazgę robioną z bębenków usznych, bo gatunki, jakie będą nam serwowali chłopaki z Trash Attacku w tym miesiącu, to Technical Death Metal, Black Speed Trash oraz Heavy Metal. No więc zagrają Defeated, Prosecutor i Goliath, wszystko to polskie zespoły. Jeżeli to wam w duszy gra, no to Trash Attack w klubie Graffiti 15 sierpnia. Na sam koniec zespół Soen przyjeżdża rok po Rock the Square, na którym bardzo dobry koncert dali. Zespół progresywny, który gra naprawdę wspaniale. Zagrają z zespołem Only Sons w Fabryce Kultury Zgrzyt. No i myślę, że będzie to naprawdę bardzo dobry koncert w ramach Reliance Tour 2026. Lubicie progresywne brzmienia w metalu? To myślę, że będziecie spełnieni. 23 sierpnia, oczywiście 2026 roku, w Fabryce Kultury Zgrzyt zagra Soen.
1: Radio Centrum.

9 minut pozostało do godziny 9, więc idealna pora, żeby porozmawiać o ptakach, tylko bez brzydkich skojarzeń, bo dawno nie było żadnego tematu właśnie nawiązującego do tego tematu ptactwa, które gdzieś tam żyje nam na naszej ziemi, a lubię do tego tematu wracać, no więc przeniesiemy się teraz do wrocławskiego zoo, gdzie jeżeli lubiliście modę na sukces, to będziecie absolutnie zachwyceni. Mogę wam to obiecać. Bo uwaga, we wrocławskim zoo żyje między innymi taka samica, która nazywa się Żółta, i pani Żółta porzuciła partnera, założyła dwa gniazda z dwoma innymi, dwoma różnymi samcami, a następnie wróciła do pierwszej miłości. A na przykład taki samiec, który nazywa się Sony, wychowywał pisklęta z dwiema partnerkami jednocześnie, a samce Bluey i Forest wspólnie wysiadują gumową kaczuszkę. No, czy to nie są piękne rzeczy absolutnie w takim razie, co się tam dzieje w tym Wrocławiu? Słuchajcie, jeżeli będzie wam brakowało emocji w życiu, będzie wam brakowało jakiegoś takiego, wiecie, jakiejś takiej przyprawy, takiej ostrości, pikantności w tym wszystkim, to myślę, że wbrew pozorom obserwacja pingwinów może wam zapewnić te emocje, których byście potrzebowali. Bo trzeba się cieszyć z małych rzeczy i dostrzegać w małych rzeczach dużo więcej niż pozornie jest. I o tym będzie śpiewało Blink 182. All the small things.

3 minuty po 9, więc jak strzała minęły ostatnie 2 godziny. No i jeżeli ktoś dołączył do nas spóźniony, pomacham lekko palcem, ale witam bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteście. Do godziny 10 trwa Głowa do Góry. Ja jestem Krzysiek Walter Kronek, to jest Radio Centrum, a to jest R&M.

10 minut po godzinie 9 właśnie wybiło. No i słuchajcie, tak zrobiliśmy imprezę FM, powiedziałem wam, co gra w Lublinie, ale w sumie teraz przecież sierpień, to dalej jest sezon festiwalowy jak najbardziej, zresztą wrzesień troszkę też. No więc zaczął się Woodstock lub też teraz już Poland Rock i warto zobaczyć w sumie, co jeszcze ciekawego, jeżeli chodzi o festiwale różnego rodzaju rockowe, metalowe w Polsce się dzieje. No więc na przykład na Podkarpaciu, czyli stosunkowo niedaleko od nas, 13 sierpnia startuje Cieszanów Rock Festival. Chyba największą gwiazdą tego festiwalu w tym roku będzie The Exploited. Poza tym zagrają Acid Drinkers, Deserter, Illusion, Falbenlere, Leniwiec, Polish Metal Alliance i jeszcze dużo, dużo, dużo innych rzeczy. Więc raczej impreza dla tych, którzy lubią klasyczne brzmienie rockowe i punkowe, takie, które przewija się już od lat w takiej właściwie sferze rocka i metalu, którą można nazwać już najbardziej popularną. Jeżeli chodzi o rzeczy mniejsze, takie dla tych, którzy chcieliby wypocząć również na łonie przyrody, to myślę, że godny polecenia byłby Refills Festival, który odbywa się w Koźminie Wielkopolskim, który w tym roku odbywa się pod hasłem Hopecore Edition. I jest to festiwal, który jest bliski memu sercu ze względu na to, że jest festiwalem muzyki rockowo-psychodeliczno-stonerowej, więc takiej raczej wolniejszej, raczej bardziej spokojnej, przesterowanej. Warto się wybrać, bardzo ładne pole tam jest też. Jest to, co ciekawe, festiwal organizowany na tyłach opuszczonej po niemieckiej stacji kolejowej, więc to też jeszcze uroku dodaje.

On trwa, właściwie pojawia się pod koniec sierpnia, bo będzie trwał od 30 sierpnia przez 2 dni do 31. No i na sam koniec klasyk, jeżeli chodzi o metalowe brzmienia w Polsce, czyli Summer Dying Loud. Wielki festiwal w Aleksandrowie Łódzkim. W tym roku oczywiście, jak zwykle, zresztą startuje na początku września, 3 września się rozpoczyna. No i między innymi zagrają Satyricon, Destruction, Duel, i dużo, dużo, dużo innych rzeczy. Naprawdę masakrycznie dobry line-up w tym roku, od black metalu po jakieś post-metalowe rzeczy, a nawet właśnie jakieś rocki psychodeliczne, więc tu dużo, dużo mieszania. Słuchajcie, to 3 września w Aleksandrowie Łódzkim, już w tym roku 17 Summer Dying Loud, więc się rozpędzają niemożebnie, a jeszcze chyba nawet bilety są, z tego co sprawdzałem, więc warto sobie zobaczyć, jeżeli was interesuje. I tak zabawnie, bo teraz po ogłoszeniu tych wszystkich black metalowych zespołów na Summer Dying Loud, Happy Set. Dosyć duży kontrast, ale być może w tym momencie potrzebny. Także te trzy festiwale. Cieszanów, który będzie za 2 tygodnie, później mamy Refields, który będzie pod koniec sierpnia, i na początku września Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim.

Zgodnie z obietnicą złożoną przeze mnie 2 godziny temu, czas na kolejny przegląd prasy. No więc zaczynamy, drodzy Państwo. Rynek pracy wpadł w pętlę zagłady AI, bo kandydaci spamują CV, a firmy filtrują je kolejną sztuczną inteligencją. Korporacje mierzą się z tysiącami zgłoszeń od zdesperowanych osób poszukujących pracy. Sztuczna inteligencja ma pomagać zalewać firmy aplikacjami, które nie nadają się na stanowiska. Żeby z tym walczyć, korporacje również używają AI, więc jesteśmy, drodzy Państwo, w tym momencie w miejscu, w którym nie tyle AI nam pomaga, co powoduje skrajną obstrukcję rynku pracy. I no, czy jest z tego wyjście? Trzeba było pewnie nauczyć AI nie podawania nam CV i wtedy może jakoś by to wyszło, ale tak, z tym obecnie się mierzymy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, w tym momencie jesteśmy, więc myślę, że jeżeli chodzi o zagładę świata, to jeszcze chwilę poczekamy. Jeżeli chodzi o kolejne doniesienia ze świata sztuki, badacz znalazł ukryty symbol na ostatniej wieczerzy, tak dzisiaj donosi Rzeczpospolita. Brazylijski badacz profesor Attila Soares de Costa Filho twierdzi, że na obrazie Leonarda da Vinci Ostatnia Wieczerza może znajdować się ukryte nawiązanie do całunu turyńskiego, informuje portal Well.pl. Jego interpretacja wywołała zainteresowanie, ale również wątpliwości wśród ekspertów. Czy Dan Brown będzie pisał kolejną książkę, drodzy Państwo? Być może kolejny Kod da Vinci, Kod da Vinci 2, Kod da Vinci Electric Boogaloo, Kod da Vinci Forever być może powstanie w niedługim czasie na kanwie tej właśnie teorii. Więcej na Rzeczpospolitej, rp.pl. No i na sam koniec informacje ze świata, z Tasmanii konkretnie. Jakiś czas temu internet i w ogóle świat obiegła wiadomość o słoniu morskim, który niszczył, absolutnie niszczył, nazywał się Nil i niszczył jedno z miast na południowym wybrzeżu Tasmanii. Po prostu wyszedł na ulicę miasta i zaczął niszczyć infrastrukturę miejską, znaki, światła, żuł na przykład jeden ze słupków takich, wiecie, pomarańczowo-białych. No i w ogóle wywołał dosyć duże zamieszanie i robi to już po raz kolejny. Zaczęło 2 lata temu i rząd Tasmanii podsumował, ile już ich kosztowało te wyprawy Nila i okazuje się, że już ponad 45 tysięcy dolarów, czyli to razy 4 byśmy sobie musieli wziąć, czyli tak no lekko poniżej 200 tysięcy złotych te wypady Nila kosztowały zarząd Tasmanii. Ale na przykład ludzie ze względu na to, że całkiem niezła zabawa to jest obserwowanie Nila w social mediach i jego poczynań, wpłaciła część tej kwoty, więc zmniejszyła się kwota ponoszona przez rząd do 30 tysięcy dolarów, czyli no tak znowu weźmiemy sobie razy 4, około 120 tysięcy złotych. To tyle, jeżeli chodzi o wiadomości prasowe. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że to były najważniejsze informacje, jakie słyszeliście dzisiaj.

Saint Blond na naszej antenie w pół do, a właściwie już 29 minut, o przepraszam, do godziny 10. No i co? Jako, że dzisiaj będzie wręcz pustynna temperatura, to czas się przenieść na pustynię. A najlepiej nas przeniesie na pustynię Stoner Rock, doprawiony tak zwanym Desert Rockiem. Co prawda nie z pustyni, bo z Włoch, ale tam zapewne też ciepło. Zespół Black Rainbow Superhero Dobrów. Polecam dać trochę głośniej.

Neon i pierwszy krok w chmurach, których dzisiaj za bardzo chyba nie doświadczymy, jeżeli chodzi o nasze lubelskie niebo. 17 minut pozostało do godziny 10. No i właśnie, upały. Powracamy do nich i pewnie niejednokrotnie stojąc przy lodówce w czasie lata, w czasie upałów, staliście troszkę dłużej, żeby troszkę nabyć tego chłodu, który z tej lodówki wieje. No i Japończycy, będąc zaradnymi ludźmi, w końcu pomyśleli o tym, żeby zrobić lodówkę dla ludzi. Żywych ludzi, żeby też nie było. No i właśnie powstało Dohiemon Box, które polega na tym, że mamy przenośną taką lodówkę, w której można usiąść, w której utrzymuje się 15 stopni Celsjusza mniej więcej i dzięki temu można się ochłodzić w gorące dni, które Japończycy nazywają kokushobi. Z tym, że jeżeli mamy problem już z samą klimatyzacją, to mam wrażenie, że z lodówką te choroby i L4 w lato będą jeszcze gorsze.

Accept the Rise of Chaos. Już pozostaliśmy z 6 minutami do godziny 10, a to oznacza, że będę się z wami żegnał. Krzysiek Walter przy mikrofonie w dzisiejszej Głowie do Góry, która oficjalnie się zakończa, był z wami od godziny 7. No i co, słyszymy się w poniedziałek rano, również w audycji Głowa do Góry, a ja was zostawiam z Pepper od Butthole Surfers. Dziękuję wam ślicznie i dobrego weekendu.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Gracia.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
5: Reklama.
12: Radio Centrum.
13: Najwięcej rocka w mieście!

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Rów, szum! W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
7: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.

0: Evolúcia.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

never have nothing.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram.

0: Reklama.
1: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Lidla.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Reklama.
10: Radio Centrum.
11: Najwięcej roka w mieście!

0: эмоция.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej.

0: Jak można zgubić się w supermarkecie? Nie wiem. Lost in the Supermarket od The Clash. Za nami na 982 FM. Na zegarze mamy już godzinę 15. No to co? Zaczynamy. Wydarzenia w Radiu Centrum. Już teraz.
1: Są nowe ustalenia w sprawie rakiety, która wczoraj naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Powiemy także o tym, co nowego pojawi się na lubelskich ulicach.
0: Wydarzenia przygotowała Julia Kaproń.
1: Polska prokuratura potwierdziła, że rakieta, która spadła na pole w Tarnewie Kolonii na Lubelszczyźnie, to rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Według śledczych broń została wyprodukowana w drugim kwartale tego roku w zakładzie w obwodzie moskiewskim. Obiekt wykryto w polskiej przestrzeni powietrznej w czwartek o godzinie 3.40, po czym skierowano do niego myśliwiec F-16, zanim pocisk zanikł z radarów kilka minut później. Na miejscu wybuchu powstał lej o średnicy około 10 metrów i głębokości 5 metrów. W późniejszych oględzinach terenu oraz zabezpieczeniu odłamków i próbek ziemi brał udział specjalista z Ukrainy. Śledztwo w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej i sprowadzenie katastrofy w ruchu lotniczym prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. We wsi Wólka Batorska doszło do wypadku podczas prac polowych. 27-letni mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik rolniczy i trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym popołudniem podczas zjazdu ze wzniesienia zestawu ciągnika z trzema przyczepami załadowanymi zbożem. Pojazd przewrócił się pod ciężarem ładunku i przygniótł kierowcę. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala w Lublinie. Policjanci z Janowa Lubelskiego ustalają aktualnie szczegółowe okoliczności wypadku i apelują o ostrożność podczas prac żniwnych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. 9 przegubowych autobusów hybrydowych od spółki Solaris Bus & Coach dotarło już do miasta. W planach kolejny przetarg. Maszyny są wyposażone zarówno w silnik spalinowy, jak i elektryczny, co ma ułatwić miejskiemu przedsiębiorstwu komunikacyjnemu w niskoemisyjny tabor. Obecnie 20 identycznych pojazdów wozi już mieszkańców Lublina. Dodatkowo zaczęto testować innowacyjny autobus elektryczny firmy Irizar, który na jednym ładowaniu może przejechać ponad 300 kilometrów. Jazdy próbne potrwają do 11 sierpnia.
2: Na pewno nasi pasażerowie zwrócą uwagę na jego taki nietypowy design, bo oczywiście nie jest wybarwiony w barwach miejskich, nowoczesny, taki trochę futurystyczny. W środku też takie rozwiązania trochę niespotykane dla lubelskiego pasażera, nawet jeżeli chodzi o same siedzenia, tapicerkę. Te rozwiązania są stosowane na zachodzie Europy, w Hiszpanii, w Anglii, także jesteśmy bardzo ciekawi opinii naszych pasażerów lubelskich.
1: Mówi Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Teraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłasza postępowanie przetargowe na zakup kolejnych 15 autobusów elektrycznych klasy Mega. Licytacja potrwa do września, a nowy wóz będzie można spodziewać się w połowie 2028 roku. Do Lublina na dobre powróciły tropikalne temperatury. Jak radzą sobie z nimi mieszkańcy? Synoptycy zapowiadają nadejście fali gorąca. Termometry w Lublinie mają w najbliższych dniach pokazać nawet 33-34 stopnie w cieniu. Skwar daje się we znaki zarówno dzieciom, jak i seniorom. Jak lublinianie radzą sobie z upałem? Zapytało iż o to nasza reporterka Oksana Kostiuk.
3: Najlepszy sposób to pić dużo wody, unikać słońca, świeże powietrze, spacer.
4: Piję dużo wody, stosuję filtr na twarz, chłodzę się wiatrakami jak mogę.
5: Na szczęście mam chłodne mieszkanie, do którego chętnie wracam i piję bardzo dużo wody i staram się w ciągu dnia nie wychodzić z domu.
6: Dużo wody i dużo lodów.
7: Czapkę, filtry z kremem i łykać witaminę D3 mimo wszystko.
8: Nie otwierać okien, jak jest najgorszy upał, to lepiej już mieć pozamykane i pić dużo wody.
9: W domu jest. Jestem po prostu wentylator i w domu.
1: Jedni uciekają od klimatyzowanych galerii, inni wybierają wiatraki, lody lub kąpiele pod kurtyną wodną na deptaku. Popularnością cieszą się też domowe sposoby, zasłonięte rolety, zimna lemoniada i unikanie słońca w samo południe.
0: I rzeczywiście to prawda, za oknami potężny żar. 35 stopni Celsjusza na termometrach. Na szczęście w godzinach już tak bardziej wieczornych, około 20-21, temperatura spadnie do okolic 22. Ciśnienie atmosferyczne aktualnie wynosi 1016 hektopaskali. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
10: Reklama.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krok. Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
12: Tanio tutaj jest, stokrotka.
13: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
10: Reklama.
14: Tu Radio Centrum.
15: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
16: Najwięcej rocka w mieście.
0: No i tu w studiu Radia Centrum jest oczywiście przy mikrofonie Jakub Gryz. Witam was wszyscy drodzy słuchacze. Piątek 31 lipca to jest audycja Godziny Szczytu. No i co? Zaczynamy naszą audycję od odpięcia wrotek, czy też powinienem powiedzieć kółek. Wheels od Foo Fighters.

Hourglass od A Perfect Circle na 98.2 FM, a nasza radiowa klepsydra wskazuje, że mamy już kwadrans po godzinie 15. To ja może rozszerzę trochę informacje dotyczące pogody, bo przypominam, że w całym naszym województwie obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałem i w naszym powiacie lubelskim ostrzeżenie będzie obowiązywać do jutra, ale na przykład w takim powiecie biłgorajskim, powiecie zamojskim, tomaszowskim, no to będzie nawet obowiązywać do środy, czyli aż do 5 sierpnia. Masakra. Drodzy słuchacze, pojawiła się nawet informacja, że dziś mogą nawet pojawić się burze. Raczej w to nie wierzę, ale i tak zachęcam was, żebyście zabrali ze sobą dziś jakieś parasolki. Tylko nie takie na deszcz, tylko raczej te przeciwsłoneczne z filtrem UV.

początku. Krzysztofowi Zalewskiemu chyba podoba się aktualna pogoda, więc drodzy słuchacze, mam dla was ostrzeżenia, konkretnie dla osób, które też uwielbiają upały, bo jak się okazuje, upał postarza organizm jak palenie papierosów według badań słynnych amerykańskich naukowców. Czytamy, że według tych badań wiek biologiczny osób mieszkających na obszarach o ekstremalnie wysokich temperaturach jest nawet o 14 miesięcy starszy. No mocna informacja, więc drodzy słuchacze, przypominam, nie wychodźcie może na to słońce jak możecie, a jeżeli nie możecie się ochłodzić odpowiednio w swoim mieszkaniu, no to nie wiem, spróbujcie może usiąść w lodówce.

0: czy my mamy piękne informacje dla naszych kierowców, o tym przekonacie się już teraz. Przegląd informacji drogowych. Sprawdźmy, co takiego się dzieje. No po pierwsze, na pewno będziecie mieli problemy z przejazdem, jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głębokiej z Aleją Kraśnicką. Roboty drogowe aktualnie są tam przeprowadzane. Wy aktualnie też możecie mieć problemy z przejazdem w Alejach Racławickich w stronę Ronda Krwiodawców oraz w stronę Krakowskiego Przedmieścia, w Alei Solidarności w stronę Lubomelskiej, w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, na ulicy Wolskiej w każdą stronę, no i klasyk właściwie każdej godziny, czyli ulica Diamentowa, Krochmalna i Jana Pawła II. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
3: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
2: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
3: No ale
2: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej Roka w mieście.

19 minut do godziny 16. Strachy na lachy w Radiu Centrum, to ja postraszę może naszych kierowców. Drodzy słuchacze, od 3 sierpnia do 9 sierpnia musimy się przygotować na wzmożone kontrole drogowe, bo rozpoczyna się tygodniowa akcja, która nazywa się Speed po prostu. No i policjanci będą korzystać z ręcznych mierników prędkości, radiowozów, zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. Drodzy słuchacze, ja tylko tak powiem, że ta nazwa Speed to tak trochę mało kreatywna, a po drugie, jak już bierzemy pod uwagę kontekst tej akcji, no to powinno się raczej nazywać Anti-Speed, ale wiem też, że Inhaler zagra dla nas naprawdę świetny kawałek. Billy, yeah, yeah, yeah.

Laucze z kawałkiem Czas, a jaki jest nasz czas? No 11 minut do godziny 16. No i też jest czas, żeby powiedzieć trochę rzeczy związanych ze sztuką. Drodzy słuchacze, ogród botaniczny UMCS przekształcił się wczoraj w stolicę polskiej i międzynarodowej akwareli w ramach 4. Międzynarodowego Pleneru Akwarelowego pod tytułem Tam, gdzie kwitnie sztuka. Już od wczoraj, no i całe wydarzenie trwa już, będzie trwało do niedzieli, czyli do 2 sierpnia. No i drodzy słuchacze, jeżeli chcecie poobserwować sobie, jak kwitnie ta sztuka, albo po prostu wziąć aktywny udział w tworzeniu tej sztuki, no to co mogę więcej powiedzieć? Zapraszamy do Ogrodu Botanicznego.

The Rolling Stones na 98.2 FM z coverem Amy Winehouse. You Know I'm No Good na 98.2 FM i my powoli zbliżamy się do godziny 16. Ja rzucę małą ciekawostką, a mianowicie, drodzy słuchacze, czy wiecie o tym, że najbardziej popularny kawałek The Rolling Stones jest w ogóle jednym z najmniej rockowych, a tak przynajmniej wydaje się Mickowi Jaggerowi, który przyznał w wywiadzie, że Paint It Black ma mało wspólnego tak właściwie z klasycznym rockiem. W dużej mierze wynika to za sprawą wykorzystania sitaru, na którym zagrał świętej pamięci Brian Jones. Mała ciekawostka, tak jak wspominałem, a teraz jeden z najbardziej rockowych kawałków, jakie usłyszycie w naszej dzisiejszej audycji. Queens of the Stone Age, If Fast, It Giveth.

0: Queens of the Stone Age za nami, a teraz, drodzy słuchacze, jak to się mawia, co za dużo, to niezdrowo, więc zrobimy sobie małą przerwę od muzyki i sprawdzimy, co się dzieje w wydarzeniach.
1: Spięcie na linii Warszawa-Moskwa, rosyjski ambasador na dywaniku w MSZ. Będzie także o tym, że kierowcy muszą się mieć na baczności w przyszłym tygodniu, wszystko przez remonty.
0: Przy mikrofonie Julia Kaproń.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce Georgija Machinę. Działanie dyplomacji ma bezpośredni związek z rosyjską rakietą, która w czwartek uderzyła w terytorium Polski w miejscowości Tarnowa Kolonia. Jak poinformował premier Donald Tusk, pocisk, który wleciał w naszą przestrzeń powietrzną, był uzbrojony w znaczną ilość materiałów wybuchowych. Z ustaleń śledczych wynika, że w czwartek nad ranem w polską przestrzeń weszła rakieta manewrująca typu CH-101, a drugi obiekt zwrócił tuż przed naszą granicą. Przedstawiciele rządu i MON zapewniają, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla terenów zamieszkalnych przez mieszkańców, pocisk zostałby zastrzelony przez parę dryżujących myśliwców F-16. Rzecznik MSZ przekazał, że szczegółowe informacje dotyczące przebiegu dyplomatycznej interwencji zostaną podane po zakończeniu rozmowy z rosyjskim dyplomatą. W sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie. W najbliższy poniedziałek, 3 sierpnia, rusza kolejny etap prac drogowych na skrzyżowaniu Alei Kraśnickiej, Nałęczowskiej i Głębokiej w Lublinie. Roboty potrwają do piątku i będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu oraz zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej. Od poniedziałku do czwartku na ulicy Głębokiej w ciągu dnia planowane są lokalne zwężenia pasów, natomiast wieczorami i w nocy jezdnie będą całkowicie zamykane dla ruchu. Największe utrudnienia czekają kierowców w piątek, 7 sierpnia, kiedy prace przeniosą się bezpośrednio na kluczowe skrzyżowania wzdłuż Alei Kraśnickiej. Od godziny 18 wprowadzone będą zakazy skrętu, zamknięcia wjazdów oraz ruch wahadłowy w rejonie ulic Zana i Wojciechowskiej. Drogowcy apelują do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie i korzystanie z wyznaczonych objazdów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nie masz pomysłu na wakacje? Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej przychodzi z pomocą. Trwają zapisy na szkolenie podstawowe realizowane w ramach projektu Wakacje z WOT. Propozycja ta ma na celu umożliwienie poszerzenia kompetencji mieszkańców w zakresie umiejętności wojskowych. W harmonogramie m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, medyczne, zajęcia z terenoznawstwa oraz łączności.
2: To już ostatni moment, aby zgłosić się do kolejnej edycji projektu Wakacje z WOT. Druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej prowadzi nabór na szkolenie, które rozpocznie się już 4 września. Nie warto jednak zwlekać. Okres wakacyjno-urlopowy może wydłużyć proces rekrutacji. Dlatego osoby zainteresowane powinny już teraz rozpocząć formalności.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy drugiej Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie potrwa 16 dni i zakończy się uroczystą przysięgą wojskową. Rozpocznie się ono 4 września. A zakończy 19. Każdy uczestnik, który ukończy kurs, otrzyma wynagrodzenie w wysokości ponad 7000 zł. Zdjęcia pozwalają na zatrzymanie czasu i utrwalenie wyjątkowych momentów. Już ten weekend lublinianie będą mieli okazję bliżej zapoznać się z tą formą sztuki. Mowa o warsztatach odbitki stykowe, fotografia z duchem. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Wykonają portrety, jedną z najstarszych technik, której korzenie sięgają początków XX wieku. Po zakończeniu zajęć każda osoba otrzyma dwie własnoręcznie wykonane prace. Spotkanie odbędzie się już jutro o godzinie 11 w warsztacie fotograficznym w zaułku Hartwigu w Lublinie. Poprowadzi je historyk, fotografik i pedagog Roman Krawczenko. Na wydarzenie obowiązują zapisy. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie warsztatykultury.pl.
0: Sprawdźmy jeszcze raz dzisiejszą prognozę pogody. Dalej na termometrach mamy 35 stopni Celsjusza. Żar przez wielkie ży. Następnie temperatura spadnie mniej więcej w godzinie, około godziny 20-21 do okolic 26-25. Ciśnienie atmosferyczne aktualnie wynosi 1016 hektopaskali. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: czuć tą wzniosłość, bez wątpienia, ale może najpierw się przywitam. Drodzy słuchacze, 4 minuty po godzinie 16. Przy mikrofonie Jakub Grys i zaczynamy już drugą część audycji Godziny Szczytu w Radiu Centrum. Oczywiście gramy do 18, no a teraz będzie ciężar wzniosły, tak jak już mówiłem, bo zagrałem dla nas Avenged Sevenfold i kawałek Afterlife, więc drodzy słuchacze, musicie zostać z nami.

13 minut po godzinie 16. Nowość od zespołu U2, czyli Street of Dreams. Czy U2 dalej są w formie? Z tym pytaniem już zostawiam Was sam, ale my pogadamy sobie teraz o stereotypach. No i jednym z takich szkodliwych stereotypów naszego narodu jest to, że lubimy sobie wypić. No i okazuje się, a przynajmniej według badań przeprowadzonych przez CBOS, że ten stereotyp, no możemy już powoli o nim zapomnieć, bo jak się okazuje, w badaniu ponad 23% osób zadeklarowało, że jest abstynentami. W porównaniu do 2019 roku jest to wzrost aż o 7 punktów procentowych. No niesamowita sprawa. Same dobre wieści, a tytuł następnego kawałka to jest rzecz, do której Was nie namawiam. Have a drink on me, czyli AC/DC.

co zrobić, żeby mieć taki głos? Chyba mam pomysł na to, ale szczerze powiedziawszy, nie zdradzę wam tego sekretu. Nancy and Jam Fancy z kawałek Mirror My Melody na 98.2 FM, ale o muzyce teraz sobie nie pogadamy, tylko o historii naszego miasta. Drodzy słuchacze, jak część z was może wiedzieć albo nie wiedzieć, no to aktualnie trwa przebudowa sieci ciepłowniczej przy ulicy Bernardyńskiej. No i okazuje się, że Bernardyńska jest kopalnią złota. Niedosłowną kopalnią złota, tylko kopalnią złota dla naszych archeologów, bo okazało się, że na głębokości około 1 metra znaleziono najpierw drewniane moszczenie, a jeszcze niżej pod nimi fragmenty ceramiki, kafli piecowych, szkła oraz monety. No dobra, jak monety znaleźli, to może w pewien sposób jest to jednak kopalnia złota albo trochę srebra, no i trochę miedzi.

0: dobiliśmy do połowy naszej audycji. Jeszcze zostało nam 29 minut do godziny 17. Ruszamy z kolejnym przeglądem informacji drogowych. Zaczynamy. Aleja Kraśnicka na ten moment jest zakorkowana praktycznie wszędzie, ale największe problemy z przejazdem na podkacie na skrzyżowaniu z Bohaterów Monte Cassino oraz na skrzyżowaniu z Głęboką oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Z Ronda Krwiodawców w stronę Alei Racowickich. Tam będziemy mieli małe problemy z przejazdem. Małe problemy z przejazdem również napotkamy na ulicy Głębokiej z Sowińskiego i w stronę Filaretów. Następnie widzę, że ulica Lipowa jest aktualnie zakorkowana w stronę Narutowicza. No i też na sam koniec właściwie mogę zaznaczyć, że sytuacja na ulicy Wolskiej, sytuacja na ulicy Krochmalnej, Diamentowej oraz Jana Pawła II nie zmieniła się. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać do nas informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
7: Tanio tutaj jest, stokrotka.
9: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
6: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

20 minut do godziny 17. Klasyk w naszym radiu. Chłopcy z Placu Broni, czyli numer Kocham Wolność. Kto nie kocha wolności? No i kto nie kocha dobrego, metalowego koncertu? A już niebawem będzie w sumie dobra okazja, bo drodzy słuchacze, pojawiła się informacja o tym, że formacja V rusza z jesienną trasą koncertową. Wyruszą razem z garażowo-bluesowym zespołem Fertile Hump. Przypominam tylko, że V w ubiegłym roku wydali epkę Blues, zagrali w naszym mieście na Rock the Square, no i właśnie powracają, z tego co widzę, 8 listopada i zagrają w Fabryce Kultury Zgrzyt. Bardzo ważna informacja i też bardzo ważny kawałek dla historii metalu usłyszymy już teraz. Człowiek z żelaza, czyli Iron Man od Black Sabbath, już teraz.

0: Highly Suspect z kawałkiem Guess What. No i Guess What, drodzy słuchacze, za chwilę godzina 17, to po pierwsze. Po drugie, 31 lipca, więc już praktycznie połowa wakacji za nami. Możecie pochwalić się oczywiście, co tam porabialiście w tym czasie, wysłać swoje wiadomości do nas prosto pod numer 515-515-982. A jak przy 31 lipca już jesteśmy, no to warto wspomnieć o grupie dzisiejszych solenizantów. I do tej zacnej grupy należy Ignacy, Helena, Adam, Iga oraz Jan. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, no i oczywiście życzymy świetnego weekendu. Usłyszymy się ponownie już za chwilę po godzinie 17.
1: Skąd cię przywiał?

0: klasyki w Radiu Centrum. Alice in Chains, Heaven Beside You za nami, a już teraz na zegarach mamy już godzinę 17. Nie ma co przedłużać. Ruszamy. Wydarzenia już teraz.
1: Nocne manewry komunikacji miejskiej. Lepiej spójrzcie na rozkład, zanim siądziecie. Będzie także renomie lubelskich szpitali i o tym, jak kultura płynie z nurtem Wisły.
0: Przy mikrofonie Julia Kaproń.
1: Pasażerowie lubelskiej komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu autobusów od 3 do 7 sierpnia. Z powodu kolejnego etapu prac drogowych na Alei Kraśnickiej, ulicy Nałęczowskiej i Głębokiej wyznaczone linie pojadą trasami objazdowymi. Utrudnienia obejmą linie numer 12 oraz 79 i będą obowiązywały głównie w godzinach wieczornych. W poniedziałek linie numer 12 w kierunku Koncertowej skierowana zostanie przez ulicę Bohaterów Monte Cassino i Wileńską. Z kolei od wtorku do piątku 12 pojedzie zmienioną trasą w kierunku Stasina i Konopnicy. W piątek od godziny 18 objazdem przez ulicę Marwową i Wojciechowską kursować będzie także linia numer 79. Drogowcy przypominają, że podane terminy mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac. Lubelska medycyna świętuje sukces. Nasze szpitale znalazły się w czołówce chirurgii robotowej w Polsce. Najnowszy raport Robotowa Chirurgia 2026 wskazuje, że nasz kraj na tle Europy jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków w tej dziedzinie leczenia. Istotne miejsce w postępie zajmują lubelskie szpitale kliniczne. W województwie działa bowiem obecnie 7 ośrodków robotowych, w których w 2025 roku wykonano łącznie 2171 zabiegów.
2: Chirurgia robotowa jest dziedziną leczenia operacyjnego chorych na praktycznie każde rozpoznanie, które kwalifikuje się do terapii operacyjnej. W ostatnich kilku latach przeżywa absolutny boom z uwagi na to, że od 3 lat Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył zakres finansowania zabiegów właśnie z wykorzystaniem robota chirurgicznego o chorych na raka jelita grubego, na raka endometrium i są to zabiegi refundowane u chorych na raka prostaty.
1: Mówi profesor doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu Karol Rawicz-Pruszyński, lekarz kierujący oddziałem chirurgii onkologicznej USK nr 1 w Lublinie i dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, dysponujący 2 systemami robotowymi Da Vinci i CMR Versus, znalazł się w zestawieniu placówek, które w zeszłym roku wykonały najwięcej takich zabiegów. W rankingu ujęty został także Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, który posiada dwukonolskowy system Da Vinci. O tym, jak roboty chirurgicznie ułatwiają pracę lekarza, mówi profesor Karol Rawicz-Pruszyński.
2: Widzimy wszystko dużo lepiej, bo ten ekran jest powiększony 10-krotnie. Jest to obraz 3D bardzo wysokiej jakości. Dodatkowo jesteśmy w stanie tymi narzędziami w brzuchu poruszać się tak, jakby były one przedłużeniem naszych własnych nadgarstków i palców, więc te ruchy są bardzo precyzyjne, mimo że nacięcia, przez które wprowadzane są porty, wynoszą 8 albo 12 mm.
1: Ta technika operacyjna jest dla pacjentów nadzieją na mniejsze powikłania i szybszą rekonwalescencję. Zaangażowanie lubelskich specjalistów w jej ulepszanie pokazuje, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie i jego szpitale kliniczne kształtują przyszłość nowoczesnej medycyny. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Malownicze ruiny zamku w Janowcu już w najbliższy weekend zmienią się w prawdziwą stolicę kina, muzyki i tradycji. Trzeci festiwal filmowy Na Drugim Brzegu zaoferuje widzom niesamowite połączenie plenerowych seansów, koncertów na żywo oraz unikalnych warsztatów dawnego rzemiosła. Pierwszy dzień przyniesie m.in. występ formacji Tango Attack z motywami z filmów o Jamesie Bondzie, koncert Krzysztofa Dałuszkiewicza oraz wieczorną projekcję kultowej komedii Vinci. W niedzielę gwiazdą wydarzenia będzie Artur Barciś, który spotka się z publicznością podczas swojego autorskiego show, a zawieczeniem wieczoru zostanie seans filmu Dwa Księżyce z jego udziałem. Na uczestników czekają również interaktywne pokazy makiety 3D janowieckiej warowni, warsztaty szczerpania papieru czy plecenia wianków oraz strefa chilloutu z lokalnymi przysmakami. Festiwal startuje w oba dni o godzinie 15, a bilet wstępu na zamek uprawnia do korzystania ze wszystkich atrakcji.
0: Prognoza pogody po raz trzeci i na ten moment temperatura nam spada 33 stopni Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1016 hektopaskali. No i stabilnie, jeżeli chodzi o biometr, ten jest korzystny. No i to samo, jeżeli chodzi o jakość powietrza, bo ta jest dobra. Radio.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej lokowiście!
0: Na zegarach mamy już 5 minut po godzinie 17 i zaczynamy ostatnią część naszego wprowadzenia do weekendu, można powiedzieć, czyli godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum przy mikrofonie, bez żadnych zmian. Jakub Gryz, no i mówię wam już teraz, że czekają nas naprawdę same genialne, rockowe kawałki, no ale czego może się spodziewać innego od naszej radiostacji? Już teraz zespół Jet.

baletowa w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie Virginia National Ballet, zapowiedziała widowisko baletowe zatytułowane po prostu Aerosmith. Premiera 2 maja przyszłego roku. No i jak czytamy na stronie organizatora, to będzie odważne, elektryzujące przedstawienie, które łączy moc rocka ze sztuką tańca. To pełna energii produkcja z największymi hitami zespołu Aerosmith. Jeden z takich hitów sobie przesłuchamy już teraz. Dude Looks Like a Lady.

nasza audycja jedzie dalej i nie planuje się zatrzymać. Limp Bizkit Rolling za nami na 98 FM, a maszyna, jaką jest zespół Kult, powoli będzie zwalniać. A o co chodzi? No bo Kult opublikował oświadczenie w swoich mediach społecznościowych, gdzie też informuje, że ogranicza swoją działalność koncertową. Powód, no, jest oczywisty. Chodzi o problemy zdrowotne Kazika Staszewskiego. Żeby zwizualizować w ogóle to ograniczenie koncertów, no to warto powiedzieć o tym, że Kult w 2025 roku zagrał ponad 100 koncertów. Natomiast w przyszłym roku zagrają niewiele ponad tylko 20.

0: pół do 18 na zegarach. Sprawdźmy już po raz ostatni przegląd informacji drogowych. Jakie mam wieści dla naszych kierowców? No wieści są takie, że sprawa w Alei Krasińskiej kompletnie się nie zmieniła. Dalej napotkamy tam naprawdę spore problemy z przejazdem, w szczególności w stronę ulicy Głębokiej, w szczególności w stronę Bohaterów Monte Cassino i w szczególności w stronę Ronda Krwiodawców. Unikajcie też Alei Racławickich, jeżeli możecie, a konkretniej drogi w stronę Krakowskiego Przedmieścia, ulicy Nadbystrzyckiej w stronę Narutowicza i w stronę ulicy Głębokiej, ale to już w mniejszym stopniu. Dalej problemy z przejazdem napotkamy na ulicy Wolskiej i zamykamy w sumie ulicą Diamentową Krochmalną Jana Pawła II. Tam znowu bez żadnych zmian, jeżeli chodzi o sytuację drogową. Drodzy słuchacze, powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji, ale i tak możecie wysyłać dalej swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Reklama.
9: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Oczywiście, Metallica na antenie Akademickiego Radia Centrum, Whiskey in the Jar za nami. I też kilka, no właściwie tak ponad godzinę temu wspominałem o tym, że coraz mniej Polaków decyduje się na picie alkoholu, no i że to też będzie taka forma, no, wyzbycia się tego stereotypu, że my lubimy sobie wypić. No ale jak czytam informacje, jak ta, o której wam za chwilę powiem, no to tracę do tego już powoli nadzieję. Drodzy słuchacze, pewien 57-letni mieszkaniec województwa łódzkiego, kierując traktorem, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, no i pościg. Pościg oczywiście zakończył się tak jak zawsze, czyli zatrzymaniem uciekającego. No i po zatrzymaniu okazało się, że owy facet był po prostu pijany w sztok. Alkomat wskazał wynik poza zakresem pomiarowym. A przypominam, że skala chyba zatrzymuje się tak na 4 albo 5 promilach. Dodatkowo mężczyzna nigdy nie miał prawa jazdy, a ciągnik, którym jechał, nawet nie był zarejestrowany. Ręce opadają, drodzy słuchacze, naprawdę. No i powiem wam, że posłuchamy sobie też kawałka o rękach. Już teraz Hands na 982 FM, czyli Kijał, czyli podgłośnijcie też swoje radioodbiorniki.

0: Zaczynamy imprezę FM w Akademickim Radiocentrum. Sprawdzimy sobie propozycje koncertów na sierpień. No to zaczynamy od akcentu naszego, można powiedzieć, lokalnego. Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt. 23 sierpnia o godzinie 19 zagra dla nas formacja Soen w ramach Reliance Tour 2026. Soen to jest szwedzka grupa, która specjalizuje się w balansowaniu brzmienia progresywnego metalu z metalem alternatywnym. Ciekawa propozycja, bez wątpienia. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to wszystkie informacje znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. Następne propozycje, również klimaty hutnicze, czy też metalowe, powinienem powiedzieć, no bo w naszym kraju zagra formacja Soulfly i to zagrają aż 3 razy. 24 sierpnia w Poznaniu w klubie Tama, 25 sierpnia w Warszawie w klubie Progresja oraz 26 sierpnia w Krakowie w klubie Kwadrat. Soulfly to jest oczywiście formacja, która stoi od lat na czele groove metalu. Formacja Maxa Cavalery, którego możecie oczywiście znać z formacji Sepultura. No, nie trzeba wiele mówić o tym zespole. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej znajdziecie informacji na stronie organizatora. No i ostatnia propozycja, która odbędzie się w Krakowie w klubie Studio 26 sierpnia. Zagra właśnie wtedy formacja Airborne, czyli no, można powiedzieć australijski klasyczny hardrockowy zespół, których koncerty są pełne energii, są bezkompromisowym przedstawieniem brzmienia klasycznego rock'n'rolla. Warto jeszcze dodać, że jako support wystąpi formacja Sick Saints. Ponownie, jeżeli jesteście zainteresowani tym koncertem, no to wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie organizatora.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Radio Centrum.

Sam Fender za nami, a 4 minuty nam zostały do godziny 18. Drodzy słuchacze, nie pozostało mi nic innego niż po prostu się pożegnać. No i życzyć wam oczywiście miłego weekendu. Przepraszam bardzo, ale mnie już ten piątek łapie. Koma na sam koniec, intonacja, sygnał z piekła, a przy mikrofonie był Jakub Gryz. Do usłyszenia następnym razem.

0: Syreny alarmowe rozbrzmią w całej Polsce. O co chodzi, o tym usłyszycie za chwilę. Będzie także o dodatkowym taborze komunikacji miejskiej i o tym, co słychać w lubelskiej kulturze. Minęła 18, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń. W najbliższą sobotę 1 sierpnia punktualnie o godzinie 17 w całej Polsce, w tym na Lubelszczyźnie, rozbrzmią syreny alarmowe. Należy jednak zachować spokój. Ciągły jednominutowy sygnał akustyczny usłyszymy w ramach corocznego treningu i sprawdzianu systemów ostrzegania. Data i godzina tej próby są jednak całkowicie wyjątkowe i niosą za sobą głęboki wymiar historyczny. Będzie to zarazem symboliczne uczczenie godziny W oraz upamiętnienie 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym jednym momencie cały kraj tradycyjnie zatrzyma się w zadumie, oddając hołd bohaterom walk z 1944 roku. Służby wojewody przypominają, że uruchomienie syren to jedynie zaplanowany element ćwiczeń, który nie wiąże się z realnym zagrożeniem. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań ratunkowych. Lubelski Transport Miejski odwiezie kibiców Motoru do domu. Podstawione pojazdy zrealizują dodatkowe kursy. Po zakończeniu meczu piłki nożnej na Motor Lublin Arena już dzisiaj około godziny 22.15 z podstadionu wyjadą specjalne autobusy i trolejbusy. Wzmocniona komunikacja miejska pozwoli bezpiecznie uczestnikom powrócić do domów. O tym, gdzie oczekiwać będą pojazdy, mówi Monika Fisz, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
1: Linia numer 160 w kierunku Poręby w Zatoce Przystankowej Arena Lublin na żądanie 01, ulica Lubelskiego Lipca 80. Dla linii 150 i 160 kierunek Felin oraz Poręba w Zatoce Arena Lublin na żądanie 02. Linie 13 i 34 w kierunkach Nasturcjowa Koncertowa przed skrzyżowaniem Lubelskiego Lipca 80 i Stadionową na pasie Lubelskiego Lipca do skrętu w prawo Stadionową.
0: Na miejscu obecne będą służby odpowiedzialne za koordynację odjazdów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Klimat ulega zmianom. Czy można stawiać im czoła? Wystawa Down to Earth porusza temat skutków globalnego ocieplenia. Skłania do refleksji nad przyczynami i konsekwencjami tego kryzysu. Przypomina również o roli reporterów dokumentujących przestępstwa przeciwko środowisku. Ekspozycja obejmuje zdjęcia przygotowane przez World Press Photo i Królestwo Niderlandów. Narracja wizualna przeplata się tu z tekstami kuratorskimi, tworząc kronikę zmian i przewidywań przyszłości.
2: Jednym z istotnych akcentów tej wystawy jest historia poświęcona dziennikarstwu klimatycznemu, które w ostatnich latach okazuje się być najbardziej niebezpieczną, oprócz dziennikarstwa wojennego, dziedziną życia reporterskiego. Jako pretekst do opowiedzenia tej historii jest wykorzystane morderstwo brytyjskiego dziennikarza klimatycznego i jego peruwiańskiego przewodnika.
0: Wyjaśnię Adam Czaja z Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża. Fernisaż wystawy rozpocznie się już jutro o godzinie 16 w Galerii Saskiej. Wstęp jest wolny.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Polskie zespoły grają dalej. We wczorajszy wieczór swoje spotkania w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy wygrali Raków Częstochowa oraz GKS Katowice. Medaliki na wyjeździe pewnie pokonały maltańską Valletta 4-0. W dwumeczu podopieczni Dawida Kroczka wygrali z adwersarzami w sumie aż 7-1. Losy rywalizacji w swoim meczu odwrócił GKS Katowice. Zawodnicy Rafała Guraka wygrali wczoraj przed własną publicznością 3-1 z MKS Żyliną i to starczyło, aby zameldować się w kolejnej rundzie eliminacji. A już dzisiaj rozpocznie się druga kolejka PKO BP Ekstraklasy. Punktualnie o 18:00 granie rozpoczęły Wisła Płock oraz Widzew Łódź. Obecnie w tym spotkaniu nie zobaczyliśmy jeszcze żadnych bramek. Ligowe granie przed własnymi kibicami rozpocznie również dzisiaj Motor Lublin. Zawodnicy Mariusza Misiury, dla którego będzie to debiut przed lubelską publicznością, zmierzą się z brązowymi medalistami poprzedniego sezonu Jagiellonią Białystok.
4: Czuję się naprawdę fantastycznie. Cieszę się, że gram ogólnie w piątek, że właśnie nie trzeba czekać znowu gdzieś do niedzieli czy do poniedziałku, tylko gramy już w piątek. Tutaj wszyscy pracownicy gdzieś mi mówią, że tych biletów jest coraz więcej sprzedanych i że najprawdopodobniej będzie sold out, więc no czuję duże podekscytowanie. Bardzo mi zależy, żebyśmy się pokazali dobrze tutaj przy tym sezonie po raz pierwszy.
3: Komentował na przedmeczowej konferencji Mariusz Misiura. Spotkanie rozpocznie się punktualnie o godzinie 20:30 na Motor Lublin Arenie. Przejdźmy do siatkówki. Już jutro reprezentacja Polski siatkarzy rozegra półfinałowe spotkanie Ligi Narodów. Rywalami zawodników Nikoli Grbicia będzie Słowenia. Początek spotkania o godzinie 9 rano. W drugim półfinale Japonia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Ten mecz rozpocznie się natomiast o 13:30. Finał oraz mecz o brąz zaplanowane są na najbliższą niedzielę. I na koniec powrócimy do informacji piłkarskich. Zmarł znakomity piłkarz reprezentacji Włoch oraz AC Milan Franco Baresi. Legendarny włoski stoper miał na koncie m.in. Mistrzostwo Świata z 1982 roku, 6 tytułów Mistrza Włoch oraz 3 wygrane finały Ligi Mistrzów. Łącznie dla Milanu rozegrał 719 spotkań. W dowód uznania za jego zasługi klub zastrzegł koszulkę z numerem 6. Po karierze legendarny obrońca został honorowym wiceprezydentem mediolańskiej drużyny. W ostatnim czasie zmagał się z chorobą. Franco Baresi miał 66 lat.
0: Na koniec zerknijmy na prognozę pogody w Akademickim Radiocentrum. Aktualnie termometry w mieście pokazują 31 stopni. Weekend zapowiada się gorący. W sobotę 34 stopnie, zaś lekki spadek do 27 stopni spodziewamy się w niedzielę. Ciśnienie aktualnie wynosi 1015 hektopaskali, zatem biometr jest korzystny.
5: Tu Radiocentrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: 15. Wjeżdża wakacyjna jazda próbna.
1: Najnowsze premiery od waszych ulubionych artystów. W każdy piątek wakacyjna jazda próbna w Akademickim Radiu Centrum. Na przejażdżkę zaprasza Kuba Pasieczny.

No jak można było usłyszeć, jazz i post-punk mogą ze sobą naprawdę bardzo dobrze współgrać. Opus King, I'm a Pretty Showboy na otwarcie jazdy próbnej. I muszę się przyznać, że jest to moja pierwsza styczność z tego typu muzyką, więc po przesłuchaniu debiutanckiego albumu grupy powiem tylko tyle, że miałem ochotę na więcej. I przede wszystkim dowiedziałem się, że Opus King to bardzo ciekawy projekt. Otóż na swój debiutancki album kazali czekać swoim fanom aż 10 lat prawie. No i większość fanów sekstetu z Brighton mówi, że czekać było warto. Ale dlaczego to tyle zajęło, można zapytać. No jak mówi sam zespół, no to wszystko ze względu na życie. Otóż trębacz Jack koncertuje po całym świecie nie tylko z zespołem. Gitarzysta Jet ma swoją wytwórnię, a bracia Sam i Finn uczą prywatnie muzyki. Jednak najwięcej w trasie jest klawiszowiec, czyli Jess Pope, który pracuje jako kurier, więc po prostu nie było na to wszystko czasu. Ale dziś w końcu fani się doczekali i ja przyznaję, że jest to bardzo przyjemne i odświeżające spojrzenie na nowoczesny post-punk. Jednak ja mam taki jeden mały zarzut, że brakuje w tej muzyce trochę pazura, bo nie znajdziemy tu za dużo takiego mocnego uderzenia, a szkoda, bo panowie na poprzednich epkach mieli takie momenty. Ogółem był to świetny odsłuch, ale czuję, że ten duży krok w przód jeszcze przed nimi. Za to artysta, który zrobił już duży krok w kierunku grania muzyki bardziej rockowej, to Vienna Vienna. Choć w porównaniu z bardziej grunge'owym Griffiths for the Living, które mogliśmy jakiś czas temu usłyszeć, dziś dostaliśmy lżejsze indie rockowe Angel Wings.

Greta Van Fleet już oficjalnie zapowiada swój nowy, czwarty album pod tytułem Palace for the People, utworem So You Stand, który już za nami. I premiera nowego krążka Grety będzie miała miejsce 9 października. I bracia Kiszka i spółka już zapowiadają, żeby fani szykowali się na coś naprawdę wyjątkowego, bo jak mówi perkusista Danny Wagner, kiedy zespół wejdzie do jednego pomieszczenia w celu wspólnego tworzenia nowej muzyki, no to nie ma nic, co mogłoby ich powstrzymać. Za to tytuł płyty, czyli Palace for the People, został zainspirowany wydarzeniem podczas wyprzedanej trasy koncertowej z 2022 roku, gdzie zespół poznał historię wiktoriańskiego pałacu, pierwotnie nazwanego The Palace of the People. I przyznaję, ten singiel jest dużo lepszy niż to, co panowie udostępnili w maju. So You Stand to ogromny krok naprzód, choć to nie było trudno, bo poprzedni singiel był po prostu słaby. Także w końcu z optymizmem można patrzeć na to, co jeszcze szykuje nam Greta Van Fleet. A teraz przejdziemy do brzmienia bardziej z klimatu rocka alternatywnego, tudzież pop-punkowego. Jack Case wypuścił dziś nowy singiel pod tytułem I've Got a Gun. I tak patrząc na jego dyskografię i kolejne utwory, to można śmiało powiedzieć, że Jack tylko się rozkręca. Na ten moment ma on dwa utwory, z których prawdopodobnie będzie coś więcej. Na ogłoszenie jeszcze czekamy.

Airborne i Here She Comes. Grupa, którą dużo osób prześmiewczo nazywa australijskimi AC/DC, wypuściła dziś kolejną zapowiedź swojego nowego albumu Airborne. I przyznaję, że kulisy powstawania tego krążka mogą być jedną z najbardziej szalonych historii tworzenia albumu, choć tekst z refrenu, czyli ona nadchodzi, wywołuje huragan, rozwala mi mózg, to można by pomyśleć, że to kolejny utwór o kobietach, jaki napisał Joel O'Keefe. I w pewnym sensie pewnie tak jest, ale głównie ten utwór inspirowała pogoda, a mianowicie tropikalna burza. Bo jak mówi Ryan O'Keefe, czyli perkusista grupy, to było tak, jakby przeszedł huragan. Pamiętam, jak krzyczałem odejdźcie od okien. Streety spał w starym autobusie zaparkowanym przed studiem, a drzewo przewróciło się tuż obok niego. Niewiele brakowało, a zostałby zmiażdżony. I właśnie z tej burzy narodził się ten utwór. Wszyscy siedzieliśmy i powtarzaliśmy Here She Comes. Potem nadaliśmy temu drugie znaczenie i powstała dwuznaczna historia. To była świetna zabawa. I słychać, że panowie bardzo dobrze się bawili, tworząc nowe utwory. Jeżeli wy także chcielibyście się bardzo dobrze bawić w rytmach ich muzyki na żywo, no to Airborne wystąpią 8 sierpnia na Rokowiźnie w Gdańsku. Za to teraz przejdziemy do najnowszego albumowego ogłoszenia. Otóż Tom Morello, czyli pan, którego fanom muzyki rockowej przedstawiać raczej nie trzeba, ogłosił w tym tygodniu, że jego 4. album się zbliża. Nazywać się będzie Everyone Gets Everything They Want i zapowiada go utwór Date Night, którego zaraz też sobie posłuchamy. I warto będzie się tej płycie bliżej przyjrzeć, gdyż pojawią się na niej naprawdę świetni goście, m.in. Serge Tankian, Nikap czy Bertów. Także ekipa naprawdę doborowa, a o warstwę instrumentalną również na pewno martwić się nie trzeba będzie.

Wargasm z utworem Get Down. I przyznaję, słuchanie tego utworu to naprawdę no, świetna zabawa. A jeszcze lepiej jest, jak zobaczy się ten duet na żywo. Jak nie zdążyliście ich zobaczyć na Summer Punch Festival, no to już jutro będzie okazja to nadrobić podczas Poland Rock Festival. Jest to pierwszy nowy utwór duetu w tym roku, tuż po niedawno wydanym albumie koncertowym. I kawałek ten powstał z okazji podpisania kontraktu grupy Wargasm z wytwórnią Hopeless Records, co niestety kończy ich krótką, rozpoczętą w tamtym roku erę zespołu jako grupy niezależnej. I trzeba jeszcze przyznać, że ten utwór no, idealnie pasuje i na parkiet klubowy, i do pogo. I w klimatach z elementami elektroniki pozostaniemy, gdyż grupa President przypomina, że zbliża się jej debiutancki album Blood of Your Empire, który ukaże się 4 września. I mamy tutaj bardzo ciekawy eksperyment z muzyką przesiąkniętą trapem, pomieszaną z brzmieniem metalu alternatywnego oraz wersami rapowymi. I brzmi to całkiem nieźle, przyznaję. Do tej pory zapowiedź debiutanckiego albumu brzmi naprawdę ekscytująco, bo dostaniemy na nim naprawdę masę gatunków, od elektropopu przez post-hardcore i metal do trapu i rapu. Także wydaje się to być naprawdę fajna opcja do sprawdzenia, szczególnie dla osób, które na pytanie czego słuchasz odpowiadają wszystkiego, bo właśnie prawie wszystko na tym krążku, jeśli chodzi o różne gatunki, dostaniemy.

Five Finger Death Punch w utworze Nails in the Coffin, choć jak niektórzy ich nazywają, Nickelback muzyki hard rockowej tudzież metalowej. I patrząc po opiniach pod albumami właśnie grupy Five Finger Death Punch, jest to bardzo ciekawe określenie, bo ono raczej sprowadza się do tego, że ludzie nie porównują jakości tworzenia muzyki obu zespołów, a bardziej tego, jaki stosunek mają ludzie do samych zespołów, bo przez większość czasu Nickelback no nie był zbytnio ulubionym zespołem, chociaż obecnie się to trochę zmienia i ludzie coraz częściej przyznają, że lubią muzykę kanadyjskiej grupy, a po prostu hejtowali ich, bo to było modne. Za to w przypadku Five Finger Death Punch wydaje mi się, że większość ludzi faktycznie ich nie lubi. Jednak czy to się zmieniło z premierą nowego krążka grupy, czyli Legacy? Wydaje mi się, że mogło się to wręcz nasilić. I jest to bardzo ciekawe, bo w tym samym czasie krytycy naprawdę zachwycają się tym albumem, doceniają, że mimo 20-lecia istnienia zespół postawił na mocniejsze, cięższe granie, dodają, że Legacy jest krążkiem udanym, gdyż Five Finger Death Punch nie grają bezpiecznie, nie grają na formułę, która przyniosła im sukces, tylko rozwijają się i tworzą utwory dla starych, jak i nowych słuchaczy. Mi się tak wydaje, że jak lubicie ciężkie riffy i melodie, no to naprawdę się ten album się wam spodoba, ale nie powiedziałbym, że jest to coś jakiegoś nowego. Zespół spotkała spora fala hejtu przez użycie sztucznej inteligencji przy tworzeniu okładki, jednak w niektórych utworach wydaje mi się, że przy tworzeniu tekstów również mogli się nią posiłkować. Czasami niestety również trudno się nie zaśmieć, jak Ivan Moody stara się rapować, a zdecydowanie nie powinien tego robić, bo średnio mu to wychodzi. Także jeżeli patrzycie bardziej na warstwę instrumentalną, a dopiero potem na tekst i wokal, no to myślę, że ten album do was trafi, bo naprawdę ma miejscami naprawdę ciekawe momenty, tak jak właśnie utwór Nails in the Coffin, który jest warty polecenia. Jednak jeżeli jesteście po tej drugiej stronie barykady i Five Finger Death Punch nie lubicie, no to mam dla was pewną metalową alternatywę. Otóż Tony Iommi w tym tygodniu ogłosił, że po 21 latach ukaże się jego nowa solowa płyta pod tytułem From the Dark, o której gitarzysta powiedział, że jest to świetna płyta, która ma świetnego kopa. I tego kopa usłyszymy już teraz w utworze World Alone, który ten jego nowy krążek zapowiada.

Dead Meadow w utworze Nobody Home. Jest to utwór już kilkuletni, jednak dziś premiera epki grupy pod tytułem Foundlings. Składa się ona z 7 utworów, na których znajdą się utwory będące niewydanymi perełkami, ukrytymi perełkami i hołdami dla innych zespołów. I od dziś tę epkę można sobie przesłuchać kompletnie w całości. Za to my zbliżamy się do końca dzisiejszej jazdy próbnej i na koniec mam dla Was fragment tego, jak brzmi najnowszy album grupy Old. Jak jesteście zaznajomieni z ich debiutem, czyli krążkiem From the New World, który był albumem wymagającym, w dobrym tego słowa znaczeniu, bo był agresywny, melodyjny, miejscami elektroniczny, ale przy tym, powtórzę, bardzo agresywny. Za to ich nowy krążek Ataraxia już jest nieco rozwodniony. Postawiono tutaj na lżejsze, post-grunge'owe, alt-metalowe brzmienie, chcąc dotrzeć do mniej wymagającej publiczności. I wciąż jest to przyjemne brzmienie, jednak fani debiutu mogą poczuć się nieco zawiedzeni. Tutaj tak uprzedzam. Z utworem High Hope z Was zostawiam i jednocześnie dziękuję za dziś. Kuba Pasieczny, życzę udanego weekendu. Życzę, żeby ta temperatura, która jest prognozowana, była co najmniej znośna. Wypoczywajcie, pijcie dużo wody. Trzymajcie się, słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.

Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej roka w mieście!
2: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kołnierz.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.

0: czym są po prostu pastelowe samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.